papa. Ẹgẹ tun bo sapa bi o. Iyan ni pati dije. E to je po pa gogo awon. Iyan le eko varsity papo. En gogo rede alawo dudu. To je po se be ti kasele iyan bo. Bi o ba fe mi awolowo university e to ben le fe. E be se ndara po mo wa. Ja won si lori ere lo se be to gori afefe. Lori iko ni glow 99.1 FM. Lo je pe nbe la tin gbe nbe. Ta tin ja yin to. Iyan ni pati awon oroyin to je po ni se ko rare daraya. Iyan la ro yi. Akuela wa number 1 FM la je street. Ijapo SA nilu Abuja. Nbe la tin gbohun safefe.